0: Blitz ki se radio. Soti direk nan ekran se l. Koneksyon avèk mwen meye hits lokali
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.